0: Meori Meori. Ugo do de cha cha dance.
1: Ya no han yo pongin da kapos giroy. Ako ti patera.
2: Tu me hace pecar, no sé, pero me tiene mal.
1: Yo cubre na nan na campana a one stop shipping agency di na nan na sponsor a Neptune Pacific Direct Line ke NDPL. Ni koi pong ko te tai nei ne ari ye na nan mi ka ni ra na kapos giroy a pe me kiripes. Ya na wa ki ta pe era men te pong e i ka ro ko wo pi mo no wan sun wo wa tena wo pi mo no wa. O wa i kai kai ni pe ere ai ka kai na no ki pa ko na i.
3: The National ID card, get the passport, bio data, get the birth certificates.
1: Wowa, the medical clearance.
3: Awai te katenua, arepon the police clearance. Ibukin sisira ki me kamea tata, o rita ki me nakita peyam tapo itai. Ntiopi rita ki me Agnes Twin, nana email at om@hobi.gov.ki, kente tarapon. Isuani me wakia wowa towana towana wanua tenua. Keisuani me wakia wowa towana towana tenua ruewa. Keisuani me wakia wowa towana towana awa towana. O isuwa tenua kia nimewa nimewa onowa nimewa isuwa.
1: MTCIC. Pesanga yari pepe yonde email address at pieripepehatcommerce.gov.ki. Ketariponia tenampa. E isuwa nimewa towana wowa onowa towana nimewa isuwa. Isuwa nimewa towana wowa onowa towana nimewa wanua. Awai isuwa tenua kia. Then what do you want?
3: Wait the one stop. Na koni katewea son na na email at katewea@onestop.com.ki. Ke Olive Derek na na email at olive@onestop.com.ki. Ken te tarepon?
1: E isuwa ni mewa te wana wowa anowa. Wowa. Ke isuwa tenua kia. Ni mewa tenua wowa vanua te wana.